0: nyane yefru matuo ebiebie sati yanso sawopa yope kuma yope kuru yope yiri ebiebie onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus amasutina aboya
0: yebotino ansana yawo no ai.